0: chunkere wel kwaro.
1: Piyom chunkere wel kwaro.
0: Bimara me pacho.
1: Bimara me pacho.
2: Iwan lang yobido te. Ah, iroko kalupene.
0: Iti winyo o radio.
3: Awinyo bata.
4: Dani.
5: Ah, abinu kanpia wubi moro niyene. Ame weru woki. Awumino o weru weru kwa. Ame uluone. Rap jagwa.
3: Rap jagwa.
5: Rap jagwa.